starosty. Przede wszystkim o to mamy jeszcze czas. Uczy się łamać skały, a obczas i kosty. Czemu prosim was

Więc oj, prachy, syzany, lekałby niż jo, karton albo lek, a taki porcelan. Smutry, marcy, bulka, ma tapety, parmazan. Pietkę o heraku, lebo dżinsy, Calvin Klein. Tak, można, że to będzie szczęście, ale... Ale jest to fajne.